0: I certainly was in the right.
1: Why it wasn't coming on 3 11.

is

Mamy dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września i 271 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek i Wacław, ale także Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Analia, Salomon, Sylwia, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, no tak troszeczkę nieładnie, Światowy Dzień Wścieklizny mamy, ale również Międzynarodowy Dzień Tajniaka, czyli takiego, którego raczej nie powinniśmy poznać. No i Światowy Dzień Jabłka, a to ostatnio akurat jak najbardziej powinniśmy zawrzeć blisko znajomość i to często. A jeżeli chodzi o kwestie klubowo-rozrywkowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować całkiem sympatyczną formułę spędzenia czasu. A mianowicie jutro zapraszam Was do Hyde Parku, a tam Einar Solberg po raz pierwszy solowo będzie występował w Polsce, a koncert rozpocznie się o 19.30. Podkreślam, jutro Hyde Park, ulica Kamienna, 12, 19.30. No i zaproszenie kinowe, bo jakżeż by tu inaczej można ewentualnie spędzić czas. A skoro tak, moi drodzy, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować wybranie się do kina, bo na przykład możecie obejrzeć film pod tytułem W sercu dziczy. Nowy film z Bradem Pittem, film, który troszeczkę czekany był długo, no bo długo na ekrany nie wchodził. Ale piękny film, w którym ludzi niewiele jest, a to piękno przyrody alaskańskiej jest pokazane w całej rozciągłości. Generalnie chodzi o to, że mamy tutaj oficera sił specjalnych, w której to roli występuje Brad Pitt, który razem z jego psem po katastrofie samolotu trafiają na bezlitosną dzicz alaskańską, no i tam próbują przetrwać i dotrzeć do cywilizacji. A film do obejrzenia w multikinie jutro o 14.35 oczywiście zachęcam, chyba że wolicie 12.10, też do Waszej dyspozycji. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to mam dla Was dwie propozycje na jutro i to takie bardzo przyzwoite. Po pierwsze, o 16.30 w Muzeum Politechniki Krakowskiej, no nominalnie w Muzeum Politechniki Krakowskiej, piąte dni twierdzy Kraków, bo o 16.30 zwiedzanie z przewodnikiem koszar ale kleparskich, moi drodzy. Natomiast od godziny 19.00 będzie można zwiedzać wystawę czasową, a w zasadzie wystawy czasowe na terenie Muzeum Politechniki Krakowskiej, czyli budynku dawnego aresztu. Dodam jeszcze, że jest tam w tym czasie prezentowana, aktualnie prezentowana wystawa dotycząca 50-lecia nadania imienia patronatu Tadeusza Kościuszki naszej uczelni. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo to już 50 lat nasza uczelnia nosi tytuł imienia Tadeusza Kościuszki. No a poza tym o godzinie 17 dla odmiany, tym razem w kotłowni, wernisaż wystawy Częstotliwości. Wystawa interdyscyplinarna, myślę, że ciekawa, a samą wystawę będziecie mogli oglądać jeszcze do 22 października, oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypomina, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam wchodzimy na stronę, klikamy w niebieski przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą zabawę, ciekawą muzykę, atrakcyjną formę spędzania czasu, no i oczywiście bezkompleksową i ciekawą atmosferę. To wszystko oczywiście dla Was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że możecie wysłuchać, jeżeli chodzi o programy autorskie, bo słuchać nas można na okrągło całą dobę. Jutro, tuż po godzinie 9, Nowinek będzie do odsłuchania jeszcze raz, a wieczorem, tuż po godzinie 21, będzie Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na spotkanie z niesamowitą i nieszablonową muzyką. To jutro, natomiast dzisiaj, już za chwileczkę, Nowinek, na który zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry i dobry wieczór zarazem. Witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj nowinek z moi drodzy, w związku z tym będzie kilka nowinek, ciekawostek i kwestii względnych. Na początek sprawa, która być może Krakusów dotyka bardziej, studentów trochę mniej, ale jakby co do czego, to przypominam, że wczoraj były wybory na nowego prezydenta miasta Krakowa, no bo poprzedni został przecież w referendum odwołany. No i jedna rzecz nie ulega najmniejszej wątpliwości, druga tura będzie, co podtrzymuje pewną tradycję trwającą już lat kilkadziesiąt, bez mała chyba można powiedzieć, że spotykamy się ponownie na głosowaniach, a kontestować będziemy albo na Łukasza Gibałę, albo na konkurencję z Komitetu Obywatelskiego. Jednym słowem, pan i pani, którzy będą walczyli o elekcję na prezydenta miasta Kraków. To 11 października, moi drodzy, także możecie już się na to szykować. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, no to wita się z wami na antenie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program ma was zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj, no dzisiaj będzie luźno, mam nadzieję, w miarę przyjemnie. A poza tym oczywiście muzycznie, to tak dla informacji.

Wiecie co, tak w ogóle to i w szczególe to miało się to zacząć zupełnie inaczej, bo jakżeż by tutaj nie powiedzieć o wydarzeniach festiwalowych, ale no nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale no, graliśmy w piłkę nożną, znaczy siatkarze grali z Francuzami, no i Mistrzostwa Europy wywalczyli, to w tym momencie chwała im za to, utrzymali, moi drodzy, rewanż na Francuzach za Olimpiadę wyszedł. Natomiast graliśmy również mecz w ramach Ligi Europy, moi drodzy, Narodowa Reprezentacja Piłki Nożnej, mecz 0-0. Emocji nie brakowało, ale 0-0 bez jakichś szczegółów. No i ma być kolejny mecz, moi drodzy, Polska-Szwecja. No i tutaj właśnie się zaczyna. No bo jakby to nie powiedzieć, z Bośnią-Hercegowiną 0-0. No i mamy teraz przed sobą mecz ze Szwecją. No i właśnie gruchnęło, moi drodzy. Robert Lewandowski nie zagra w tym meczu. To znaczy inaczej, ja nie zastanawiam się jeszcze nad tym, czy będzie to na tej zasadzie, że nie wejdzie od początku na mecz, czy ewentualnie będą to akurat jakby troszeczkę inne, że tak powiem, ustawienia, ale wychodzi na to, że skład podstawowy na mecz: Marcin Bułka w bramce, Maty Kesz, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek. Będzie obrona, pomoc, Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński. To skrzydłowi zapewne, dobra. Sebastian Szymański, Nikola Zalewski, pomoc. No i Mateusz Żukowski będzie na szpicy, moi drodzy. To jest akurat wiadomość. No, wywalali dosyć długo akurat odnośnie Roberta Lewandowskiego, że mu nie szło, że tego, tamtego. Chociaż druga strona medalu jest taka, że Chicago Fire pod nieobecność Roberta wygrało i to w bardzo, bardzo ciężkim terenie. Także coś na rzeczy być może jest. No ale moi drodzy, ja komentować nie będę, podpowiem na razie. Polska mistrzem Europy w siatkówce. Gramy w Lidze Europy w piłce nożną. No i to akurat lada chwila, lada moment będzie już się działo naprawdę. Czyli co? Zostało 22 minuty chyba jeszcze do rozpoczęcia meczu, także możecie się do tego przygotowywać i nastawiać. No i jeszcze jedna sprawa. Hubert Hurkacz wywalczył sobie naprawdę ciężki awans do kolejnej edycji turnieju tenisowego w Tianjin, jeżeli dobrze pamiętam. To też powinniśmy chyba odnotować. Dobra, było tak troszeczkę sportowo, ale teraz chyba będzie muzycznie grano. O właśnie, co mi szkodzi.

O Krakowie mówiłem, a w Warszawie, moi drodzy, w Warszawie, jakby to powiedzieć, Trzaskowskich trzyma się mocno, bo też referendum było przeprowadzone odnośnie odwołania prezydenta miasta stołecznego Warszawy. No, z tą stołecznością nie przesadzajmy, no ale w każdym razie, tam się okazało, że 100 tysięcy podpisów z okładem nie zostało zebranych, w związku z powyższym nie będzie referendum, znaczy inaczej, nie będzie nowych wyborów, prezydent i referendum oczywiście też nie. To tak informacyjnie, a skoro już było tak sportowo, nie zaplanowano, no to jeszcze w tym momencie dochodzimy do kwestii, nazwijmy to, kulturalnych, bo w miniony weekend zakończył się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, moi drodzy. Jedni mówią, że hała, inni, że doskonałe, a poza tym no horror chyba się też ma dobrze, ale to jakby inna sprawa. Wspominam o tym głównie dlatego, że mam jakby kolejny wątek do opowiedzenia, natomiast o Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni na pewno wspomnę wam coś w najbliższą środę, w związku z tym zapraszam. A jeżeli chodzi o tą drugą wątkowość, no to nie tylko w Gdyni świętowano, bo i w Kalifornii, a tam, moi drodzy, MTV było, świętowało, moi drodzy, bo były akurat nagrody za tegoroczne teledyski i nie tylko. No i okazuje się, że uwaga, jeżeli ktoś oglądał i się zastanawiał, kto to był, taka blondynka w gorseciku i tak dalej, i nie mógł poznać, to ja podpowiem. To była Madonna, moi drodzy, po ostatnich kolejnych operacjach. Tak jak na nią patrzę, to prawdę mówiąc, nie wiem, no nie przypomina mi nikogo, a w każdym razie na pewno nie Madonnę, którą pamiętam, no nie wiem, z początków kariery, kiedy śpiewała na przykład La Isla Bonita, bo to było fajne. Natomiast nie zmienia to faktu, że doceniona została bardzo, ale to bardzo, no bo aż 7 statuetek właśnie trafiło do niej za teledysk roku, moi drodzy. No w związku z tym sprawa w zasadzie najważniejsza za nami. No i jeszcze jedną sprawę chyba powinienem chyba napomknąć, że co tutaj było? A właśnie, Taylor Swift również dostała nagrodę za teledysk roku i to należałoby chyba powiedzieć. Artysta roku Madonna, piosenka roku BTS Swim, moi drodzy. Do czego to doszło? Koreański pop w nagrodach MTV. Najlepszy nowy artysta Sienna Spiro, to akurat dla pocieszenia. Później Madonna. Najlepszy pop Lisa Dream, najlepszy hip hop Cardi B feat Kalani Safe, najlepsze R&B Bruno Mars, najlepsza alternatywa Olivia Rodrigo, najlepszy dance, no właśnie, Confessions Madonna, najlepsza muzyka latynoska Bad Bunny, o którego istnieniu w Polsce to chyba do momentu wielkiego występu w czasie show futbolu amerykańskiego mało kto pamięta, no i głównie chyba to, że no nie, może przesadziłem, że mało kto pamięta, ale w każdym razie jakby nie to, że Trump się obraził, no to pewnie też by było mniej sławne. Najlepszy K-pop, no to już było BTS, moi drodzy. Najlepsze country, Ella Langley, no i kategorie techniczne, reżyseria, Taylor Swift, w zasadzie teledysk Taylor Swift, najlepsza oprawa wizualna, Pink Panthers, najlepsze zdjęcie to do Madonny, najlepszy montaż Sabina Carpenter za House Tour, najlepsza choreografia to do Madonny, najlepsze efekty wizualne Ariana Grande i kategoria mediów społecznościowych, pełna lista zwycięzców to tak, najlepszy zespół BTS, najlepszy film krótkometrażowy to akurat Madonna tutaj wyszła, najlepszy album też Madonna, najlepsza piosenka lata Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me,
No i co jeszcze pominąłem? No nie wiem, tutaj akurat dziś na pewno mi uciekło, natomiast uwaga, uwaga, Nirvana dostała nagrodę, to akurat za, no powiedzmy, wpływ na muzykę całościową i nie tylko, moi drodzy. Nie zmienia to faktu, że oczywiście panowie bez Kurta Cobaina z przyczyn obiektywnych się pojawili, ale nie zmienia to faktu, że można tutaj akurat mówić o powrocie troszeczkę do pamięci. A właśnie, tam jeszcze dziś uczci pamięć George'a Michaela. No moi drodzy, jednym słowem, jak ktoś lubi teledyski i MTV jeszcze gdzieś ma możliwość oglądania, no to moi drodzy, oglądajcie, słuchajcie, będzie się działo, a ja myślę, że teraz sobie posłuchamy Kingslayersa. No tak sobie. Nie ma to może wiele wspólnego akurat ze wspomnianą Madonną i galą MTV, ale za to kawałek mi się podobał.

No tak, było o Madonnie, ale to skoro już o MTV, no to chyba nie można chyba przełożyć tego na inny moment. Tylko właśnie w tej chwili chciałbym nawiązać do Eda Sheerana. Skądinąd bardzo sympatycznego chłopaka, muzycznie bardzo sympatycznego, no bo okazuje się, że popadł troszeczkę był w niełaskę. Co prawda sprawa nie jest taka świeża bynajmniej, bo ma akurat w tej chwili trasę koncertową, czy w zasadzie kończy już chyba trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, no i miał tam akurat w ramach supportu Macklemora, no, który troszeczkę w czasie pierwszego koncertu przeszarżował. Znaczy, nie, to źle powiedziane, nie przeszarżował, moi drodzy, po prostu wyraził swoją polityczną, a w zasadzie swoje polityczne poglądy, rzucił, znaczy nawet nie to, że wyraził, po prostu rzucił w czasie koncertu hasło Wolna Palestyna. No i, moi drodzy, się zaczęło. No bo nagle się okazało, że ta amerykańska poprawność polityczna to jest tylko i wyłącznie w jedną stronę, ponieważ jeżeli mówimy w tym momencie o kontaktach panatlantyckich, to bynajmniej w tej chwili te kontakty amerykańsko-brytyjskie nie są najważniejsze, bo wręcz można odnieść wrażenie, że najważniejsze to są te kontakty atlantycko-śródziemnomorskie, czyli Ameryka kontra, a w zasadzie z Izraelem. No bo lobby tam jest niesamowite, no i właśnie, Wolna Palestyna spowodowało, że ta przemowa propokojowa w sumie, no przecież tam Izrael dopuszcza się naprawdę niesamowitych zbrodni, nie pozwala rządzić się Palestyńczykom sami, rozbija, co chwila atakuje i bombarduje akurat świeżo odbudowane obiekty, nomen omen odbudowane w dużej mierze za środki z Unii Europejskiej, ale nie tylko. No i, moi drodzy, cóż tu można powiedzieć, takie sformułowanie nie powinno za bardzo dziwić, ale padło ono w New Jersey i tam akurat, no cóż, stadion jest w zasadzie tą postacią, która domagała się najbardziej. Był pewien 85-letni miliarder, niejaki Robert Kraft, skądinąd przyjaciel, ponoć jeszcze przyjaciel Donalda Trumpa, bo coraz mniej tych przyjaciół mu zostaje chyba, ale również przyjaciel Benjamina Netanyahu, no i właśnie właściciel stadionu Gillette Stadium pod Bostonem. No i Kraft właśnie uznał słowa rapera za antysemicką mowę nienawiści oraz postanowił Sheeranowi ultimatum. No i w efekcie Sheeran zgodził się na wyrzucenie Macklemora z trasy Loop Tour, ale w geście solidarności właśnie z nim odeszli wszyscy pozostali artyści zaproszeni do udziału w kolejnych koncertach. No i cóż się okazało? No cóż, okazuje się, że na kolejnych koncertach Ed Sheeran występował sam. Co więcej, za każdym razem odczytywał akurat, czy nie wiem, czy za każdym razem, ale przynajmniej na tym pierwszym stadionie, w koncercie w Bostonie, odczytał z promptera akurat tekst, którym stwierdził, że pewne rzeczy są niepodważalne i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, reszta trasy koncertowej jest troszeczkę, że tak powiem, odpuszczona. Swoją drogą, wydaje mi się, że gdyby Ed Sheeran, no powiedzmy, postawił się troszeczkę, czy faktycznie odwołaliby te koncerty? Nie myślę. Myślę, że nie, z tej prostej przyczyny, że przecież koncerty są sponsorowane i organizowane przez bardzo, bardzo zamożnych ludzi, którzy chcą być jeszcze bardziej zamożni, w związku z tym straty finansowe do nich raczej, że tak powiem, słabiej docierają. Być może niewiele więcej trzeba było, no i jeżeli by się postawił, to być może, no powiedzmy w ten sposób, zapamiętalibyśmy go jako osobę nie to, która się tylko chwali o swojej apolityczności, ale człowieka, który przede wszystkim
o wolność słowa, że tak powiem, walczy bardziej mocno. Dość powiedzieć, że bynajmniej chyba nie byłby to pierwszy przypadek, bo jeżeli dobrze pamiętam, znaczy na pewno nie jest to pierwszy przypadek, próbuję sobie przypomnieć więcej takich, ale na pewno coś takiego miało miejsce bodajże w 1964 roku. Ja nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga trasa koncertowa Beatlesów w Stanach Zjednoczonych, ale oni właśnie wtedy się organizatorom postawili, to bardzo postawili, bo zapowiedzieli, że nie zgadzają się na to, aby dokonać segregacji widzów ze względu na kolor skóry między innymi. Jednym słowem sprawa, że tak powiem, była dosyć mocna, a jeżeli chodzi o segregację na południe Stanów, no to wtedy była to standard. Ja przypominam i polecam obejrzenie filmu Jeffrey K. To z jednej strony albo Mississippi w ogniu. O, nawet ten drugi tytuł będzie ciekawszy. Akurat z Kennedymi jeden i drugi ma akurat sporo wspólnego. W każdym razie jest to akurat prosty przykład na zobaczenie tego, że artyści, jeżeli mają, że tak powiem, coś do przekazania nie tylko w sensie artystycznym, ale i również takim moralnym, to powinni spróbować od czasu do czasu się jednak nieco postawić. A skoro tak, no to chyba właśnie artystach mowa. Myślę, że Mr. Omar teraz będzie nas zabawiał słownie, muzycznie i dźwiękowo.

No tak, prawdę mówiąc, to nie wiem, dlaczego akurat zacząłem od pikania, ale to być może dlatego, że nie planowałem również dzisiaj o tym wspominać, ale uznałem, że z pewnego powodu należy o tym powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie Roda Stewarta. Pan ma lat 81, taka charakterystyczna chrypka. Gwoli ścisłości, kiedyś mówiono, że jego bliźniaczka głosowa, nie Tina Turner, tylko jakże ona się tam nazywała, no mniejsza o to, ale ona akurat niedawno zmarła, też takim chrypkę śpiewała. No ale właśnie, przejdźmy może do Roda Stewarta, bo akurat ogłosił on, że będzie miał pożegnalną trasę koncertową, czyli ostatnią trasę koncertową, którą pociągnie po świecie. I co więcej, moi drodzy, ta trasa koncertowa The Final Encore będzie zahaczała o Polskę, moi drodzy, bo Roda Stewarta ni mniej, ni więcej, tylko w Krakowie będziemy mogli usłyszeć. Jeżeli pan dopuści i nic się nie wydarzy, to uwaga, uwaga, 24 czerwca będzie możliwość posłuchania Roda Stewarta na żywo w Krakowie. Natomiast mówię o tym nie bez kozery, moi drodzy, bo już jutro rusza przedsprzedaż dla fanów, natomiast normalna sprzedaż biletów ma ruszyć od 2 października, w związku z tym, jeżeli byście chcieli sobie zarezerwować miejsca na ten koncert, to jest właśnie ten moment,

ten czas, kiedy należałoby po prostu udać się, no i po prostu zanabyć te bilety. Pamiętajcie, jutro przedsprzedaż dla fanów, jeżeli jesteście w jakichś związkach twórczo-fanowskich związanych z Jonem Stewartem, możecie to zrobić, a jeżeli nie, to już od piątku możecie sobie kupić normalnie bilet. Przypominam, 24 czerwca. Najdłuższy dzionek, moi drodzy. W każdym razie 24 czerwca przyszłego roku, Kraków. No a teraz to chyba jest ten moment, kiedy należy po prostu puścić Roda Stewarta, żeby nam zagrał.

No, nie tak to miało wyglądać. Nie tak, moi drodzy. Niestety miał być rewanż za eliminację do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale na razie to Szwedzi prowadzą 1-0 w związku z tym tego. Ale początek był nasz, bo Zieliński pięknie strzelał, moi drodzy. Dobra, to tak wyrwanie z kontekstu, a prawdę mówiąc rozanieliłem się tym utworem Roda Stewarta, Bonnie Tyler. O właśnie, to była ta wokalistka o podobnym głosie. W każdym razie rozaniliłem się trochę o miłości i prawdę mówiąc powiem wam, no tak, po raz kolejny chyba jest to coś, o czym de facto dzisiaj nawet nie miałem nie wspominać, ale jednak wspomnę, bo jest to naprawdę piękne, chrześcijańskie i w ogóle podejście. Wczoraj udało mi się trafić na kazanie, homilię wygłoszoną przez jednego z kapłanów, którzy zostali ranni w Jarosławiu. Sprawa znana, tam akurat niezrównoważony psychicznie człowiek zaatakował ludzi w klasztorze i doprowadził do śmiertelnej rany jednego z księży. Drugi przebywa jeszcze w szpitalu, walczy o życie. Trzeci z nich wygłosił kazanie mówiąc o wybaczeniu, mówiąc o miłości i o tym, co akurat mówi na ten temat Ewangelia, co mówił Jezus Chrystus. I pięknie mówił, bardzo pięknie mówił. Mówił to, o czym chyba wielu z naszych polityków zapomina. Mówił o tym, że to, co się stało, to nie jest kwestia narodu. Jest to kwestia jednego niezrównoważonego człowieka, któremu wybaczamy, bo tak nas nauczał Pan. Swoją drogą nie tylko te słowa tam padły, tam akurat było również prośba o modlitwę zarówno za ojca Stanisława, który zmarł, jak i księży, którzy jeszcze się leczą, ale przede wszystkim prośba o modlitwę za sprawcę tego wydarzenia, za sprawcę tego morderstwa, za sprawcę tego ataku. Co więcej, coraz więcej wskazuje na to, że po prostu był on niezrównoważony, a wszystko zaczęło się od tego, że podobno został scholowany jego samochód i szukał po prostu jakiejś formy rewanżu, zemsty. Ciężko powiedzieć. W przypadku osób niezrównoważonych chyba ciężko mówić o czymkolwiek innym. A skoro tak, moi drodzy, no to w zasadzie powinienem dorzucić od siebie jeszcze jedno. Obyśmy mieli więcej takich kapłanów. Myślę, że każdy inaczej odnosiłby się, że tak powiem, do kwestii i wiary, swojej wiary, jak i również do innych spraw z religią, uczuciami związanymi. A ja, prawdę mówiąc, chciałem puścić na koniec utwór, który teraz chyba nie za bardzo tutaj pasuje. W związku z tym myślę, że będzie tutaj, no właśnie, niech będzie to utwór Bledki, tak chyba stonowany, powinno się spodobać.

0: Dobrze, sportowych komentarzy na dzisiaj dość, moi drodzy. Mam nadzieję, że jak chcecie, to zdążycie jeszcze pooglądać sobie mecz i ewentualnie wysunąć własne wnioski z tego meczu. A skoro tak, no to to jest ten moment, w którym ja chciałbym się z wami pożegnać. Przypominam dla wszystkich zainteresowanych tym, że ogłaszamy nową edycję zapisu do pracy w radiu, działania w radiu, może w ten sposób, bo zapraszam wszystkich chętnych do tego, aby tworzyć razem ze mną nowinki. Czyli Radio Politechniki Krakowskiej. A skoro tak, wystarczy napisać. Napiszcie na nowinki@pkedu.pl, postaramy się skontaktować. No i cóż, w zasadzie to by było tyle. Ja podpowiem, że jutro poranek w nowinkach o 9, wieczorem o 21 worek buszu, to będzie jutro. A dzisiaj żegnam się z wami, do usłyszenia. No i na koniec utwór, który myślę, że może wam nasunąć parę sformułowań. Czyli po prostu zapraszam. Znowu radio, moi drodzy. Znowu radio. I tylko nowinki.
1: Blady szpic wyraz rzucił mnie kac. W głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Słuchaj, że im z gardła wylewik snu.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mamy dzisiaj wtorek, 29 dzień września i 272 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Michał i Michalina, ale także Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Świętujemy dzisiaj również Dzień Kuriera i Przewoźnika, no i Światowy Dzień Serca, moi drodzy. Jak tu bez serca żyć, oczywiście w stosunku do naszych kurierów. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to dzisiaj również Dzień Hipochondryka. No, wielu z nas pewnie może o sobie tak powiedzieć. No i moi drodzy, najważniejsze, dzisiaj Dzień Kawy. A jakże, żeby bez kawy dzisiaj dzień można było zacząć? A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to moi drodzy, po pierwsze i najważniejsze jakby co, jeszcze dzisiaj w Hyde Parku o 19.30 Einar Solberg będzie na pierwszym solowym koncercie w Polsce występował. Oczywiście zapraszam na Kamienną 12. To dzisiaj, natomiast jutro możecie wybrać się na ostrzejsze brzmienia, czyli Marduk z gościami, a w zasadzie Marduk i goście występować będą w klubie Kwadrat. To od godziny 19. Przy czym wejść oczywiście od 18 należałoby. Przypominam, jutro 30 września Marduk w Kwadracie. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to mam propozycję filmu, który troszeczkę z wejściem na ekrany musiał poczekać. I bynajmniej nie jest to polski film, moi drodzy, i z minionego okresu. Jest to amerykańska produkcja, całkiem świeża, w dodatku z Bradem Pittem w roli głównej, a partneruje mu czworonóg, czyli piesek, moi drodzy. Generalnie W sercu ciszy to historia oficera sił specjalnych, który w wyniku katastrofy samolotu ląduje w sercu amerykańskiej Alaski, w sercu dziczy, no i tam właśnie musi razem ze swoim czworonożnym przyjacielem walczyć o przetrwanie. A film możecie obejrzeć jutro w Multikinie o godzinie 14.35. Na ten przykład polecam oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie politechniczne, to chciałbym wam dwie propozycje podrzucić i to jeszcze na dzisiaj. O 16.30 rozpoczynają się piąte dni twierdzy Kraków w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Najpierw o wspomnianej 16.30 zwiedzanie z przewodnikiem koszar na Kleparzu, a zaraz później, moi drodzy, będzie możliwość zwiedzania wystawy czasowej, która dokumentuje 50-lecie nadania nazwy Politechnice Krakowskiej, a w zasadzie patronatu Politechnice Krakowskiej, czyli patronatu Tadeusza Kościuszki. Natomiast również dzisiaj, ale o 17, czyli troszeczkę się nakłada, ale dla odmiany w kotłowni, moi drodzy, wernisaż wystawy Częstotliwości. Wystawa interdyscyplinarna, myślę, że warto podejść, a to wszystko od godziny 17 będzie możliwe oglądanie i zwiedzanie. A wystawa będzie czynna od 29 do września, do 22 października. W związku z tym macie jeszcze chwileczkę czasu, aby ewentualnie wziąć udział, jeżeli akurat w tym dniu, czyli dzisiaj, będziecie uczestniczyli w obchodach piątych dni twierdzy Kraków. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, no i kliknąć przycisk włącz radio. Z waszej strony tyle, my ze swej gwarantujemy, że po kliknięciu będzie grało głośno, fajnie grało, bo będzie i miła atmosfera, i ciekawe tematy, i fajna muzyka. To wszystko oczywiście dla was, a dla wybrańców, może przesadziłem z tymi wybrańcami, dla tych, którzy wykażą się większą odrobiną czy większą dozą odwagi, mam propozycję bardziej zaawansowaną, bo jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji programów radiowych, w prowadzeniu programów radiowych, czy ewentualnie uczestniczeniu w przygotowaniu, prowadzeniu i realizacji programów radiowych, zapraszam do kontaktu z naszą rozgłośnią, bo oczywiście poszukujemy osób, które chciałyby, powiedzmy, w
tworzeniu radia znaleźć swoją pasję. A jeżeli chodzi o kwestie techniczne, przypominam, nowinki @pk.edu.pl to adres mailowy, pod którym możecie się zgłaszać, ewentualnie podejść do nas w trakcie programów. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że już jutro, tuż po godzinie 9 startujemy z porankiem. Natomiast wieczorem o 20 kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. I co więcej, przed kultywatorem macie szansę ewentualnie się u nas pokazać. Natomiast dzisiaj o 21 worek buszu, którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w rejs po nieznanych areałach muzyki i wysłuchania akurat takowych kawałków, których byście nawet nie podejrzewali, że są do usłyszenia. A to wszystko oczywiście w ramach worka buszu, który będzie do wysłuchania dzisiaj o 21. Zapraszam.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego ogrom.

reputable.

mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zewsząd w lodzie.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września i 271 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Marek i Wacław, ale także Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Analia, Salomon, Sylwia, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, no tak troszeczkę nieładnie, Światowy Dzień Wścieklizny mamy, ale również Międzynarodowy Dzień Tajniaka, czyli takiego, którego raczej nie powinniśmy poznać. No i Światowy Dzień Jabłka, a to ostatnio akurat jak najbardziej powinniśmy zawrzeć blisko znajomość i to często. A jeżeli chodzi o kwestie klubowo-rozrywkowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować całkiem sympatyczną formułę spędzenia czasu. A mianowicie jutro zapraszam Was do Hyde Parku, a tam Einar Solberg po raz pierwszy solowo będzie występował w Polsce, a koncert rozpocznie się o 19.30. Podkreślam, jutro Hyde Park, ulica Kamienna, 12, 19.30. No i zaproszenie kinowe, bo jakżeż by tu inaczej można ewentualnie spędzić czas. A skoro tak, moi drodzy, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować wybranie się do kina, bo na przykład możecie obejrzeć film pod tytułem W sercu dziczy. Nowy film z Bradem Pittem, film, który troszeczkę czekany był długo, no bo długo na ekrany nie wchodził, ale piękny film, w którym ludzi niewiele jest, a to piękno przyrody alaskańskiej jest pokazane w całej rozciągłości. Generalnie chodzi o to, że mamy tutaj oficera sił specjalnych, w której to roli występuje Brad Pitt, który razem z jego psem po katastrofie samolotu trafiają na bezlitosną dzicz alaskańską, no i tam próbują przetrwać i dotrzeć do cywilizacji. A film do obejrzenia w multikinie jutro o 14.35 oczywiście zachęcam, chyba że wolicie 12.10, też do Waszej dyspozycji. No i informacje bieżące, skoro tak, no to mam dla Was dwie propozycje na jutro i to takie bardzo przyzwoite. Po pierwsze, o 16.30 w Muzeum Politechniki Krakowskiej, no nominalnie w Muzeum Politechniki Krakowskiej, piąte dni twierdzy Kraków, bo o 16.30 zwiedzanie z przewodnikiem koszar ale kleparskich, moi drodzy. Natomiast od godziny 19 będzie można zwiedzać wystawę czasową, a w zasadzie wystawy czasowe na terenie Muzeum Politechniki Krakowskiej, czyli budynku dawnego aresztu. Dodam jeszcze, że jest tam w tym czasie prezentowana, aktualnie prezentowana wystawa dotycząca 50-lecia nadania imienia patronatu Tadeusza Kościuszki naszej uczelni. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo to już 50 lat nasza uczelnia nosi tytuł imienia Tadeusza Kościuszki. No a poza tym o godzinie 17 dla odmiany, tym razem w kotłowni, wernisaż wystawy Częstotliwości. Wystawa interdyscyplinarna, myślę, że ciekawa, a samą wystawę będziecie mogli oglądać jeszcze do 22 października, oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypomina, że można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam wchodzimy na stronę, klikamy w niebieski przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy doskonałą zabawę, ciekawą muzykę, atrakcyjną formę spędzania czasu, no i oczywiście bezkompleksową i ciekawą atmosferę. To wszystko oczywiście dla Was, moi drodzy, a jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że możecie wysłuchać, jeżeli chodzi o programy autorskie, bo słuchać nas można na okrągło całą dobę. Jutro, tuż po godzinie 9 nowinek będzie do odsłuchania jeszcze raz, a wieczorem, tuż po godzinie 21 będzie Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na spotkanie z niesamowitą i nieszablonową muzyką. To jutro, natomiast dzisiaj już za chwileczkę nowinek, na który zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór zarazem. Wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj nowinek, moi drodzy. W związku z tym będzie kilka nowinek, ciekawostek i kwestii względnych. Na początek sprawa, która być może krakusów dotyka bardziej, studentów trochę mniej, ale jakby co do czego, to przypominam, że wczoraj były wybory na nowego prezydenta miasta Krakowa, no bo poprzedni został przecież w referendum odwołany. No i jedna rzecz nie ulega najmniejszej wątpliwości, druga tura będzie, co podtrzymuje pewną tradycję trwającą już lat kilkadziesiąt, bez mała chyba można powiedzieć, że spotykamy się ponownie na głosowaniach, a kontestować będziemy albo na Łukasza Gibałę, albo na konkurencję z Komitetu Obywatelskiego. Jednym słowem, pan i pani, którzy będą walczyli o elekcję na prezydenta miasta Kraków. To 11 października, moi drodzy, także możecie już się na to szykować. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, no to wita się z wami na antenie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program ma was zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj, no dzisiaj będzie luźno, mam nadzieję, w miarę przyjemnie. A poza tym oczywiście muzycznie, to tak dla informacji.

Wiecie co, tak w ogóle to i w szczególe to miało się to zacząć zupełnie inaczej, bo jakżeż by tutaj nie powiedzieć o wydarzeniach festiwalowych, ale no nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale no, graliśmy w piłkę nożną, znaczy siatkarze grali z Francuzami, no i Mistrzostwa Europy wywalczyli, to w tym momencie chwała im za to, utrzymali, moi drodzy, rewanż na Francuzach za Olimpiadę wyszedł. Natomiast graliśmy również mecz w ramach Ligi Europy, moi drodzy, Narodowa Reprezentacja Piłki Nożnej, mecz 0-0. Emocji nie brakowało, ale 0-0 bez jakichś szczegółów. No i ma być kolejny mecz, moi drodzy, Polska-Szwecja. No i tutaj właśnie się zaczyna. No bo jakby to nie powiedzieć, z Bośnią-Hercegowiną 0-0. No i mamy teraz przed sobą mecz ze Szwecją. No i właśnie gruchnęło, moi drodzy. Robert Lewandowski nie zagra w tym meczu. To znaczy inaczej, ja nie zastanawiam się jeszcze nad tym, czy będzie to na tej zasadzie, że nie wejdzie od początku na mecz, czy ewentualnie będą to akurat jakby troszeczkę inne, że tak powiem, ustawienia, ale wychodzi na to, że skład podstawowy na mecz: Marcin Bułka w bramce, Maty Kesz, Jakub Kiwior, Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek. Będzie obrona, pomoc, Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński. To skrzydłowi zapewne, dobra. Sebastian Szymański, Nikola Zalewski, pomoc. No i Mateusz Żukowski będzie na szpicy, moi drodzy. To jest akurat wiadomość. No, wywalali dosyć długo akurat odnośnie Roberta Lewandowskiego, że mu nie szło, że tego, tamtego. Chociaż druga strona medalu jest taka, że Chicago Fire pod nieobecność Roberta wygrało i to w bardzo, bardzo ciężkim terenie. Także coś na rzeczy być może jest. No ale moi drodzy, ja komentować nie będę, podpowiem na razie. Polska mistrzem Europy w siatkówce. Gramy w Lidze Europy w piłce nożną. No i to akurat lada chwila, lada moment będzie już się działo naprawdę. Czyli co? Zostało 22 minuty chyba jeszcze do rozpoczęcia meczu, także możecie się do tego przygotowywać i nastawiać. No i jeszcze jedna sprawa. Hubert Hurkacz wywalczył sobie naprawdę ciężki awans do kolejnej edycji turnieju tenisowego w Tianjin, jeżeli dobrze pamiętam. To też powinniśmy chyba odnotować. Dobra, było tak troszeczkę sportowo, ale teraz chyba będzie muzycznie grano. O właśnie, co mi szkodzi.

No dobra, o Krakowie mówiłem, a w Warszawie, moi drodzy, w Warszawie, jakby to powiedzieć, Trzaskowski trzyma się mocno, bo też referendum było przeprowadzone odnośnie odwołania prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Z tą stołecznością nie przesadzajmy, no ale w każdym razie, tam się okazało, że 100 tysięcy podpisów z okładem nie zostało zebranych, w związku z powyższym nie będzie referendum, znaczy inaczej, nie będzie nowych wyborów, prezydent i referendum oczywiście też nie. To tak informacyjnie, a skoro już było tak sportowo, nie zaplanowano, no to jeszcze w tym momencie dochodzimy do kwestii, nazwijmy to, kulturalnych, bo w miniony weekend zakończył się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, moi drodzy. Jedni mówią, że hała, inni, że doskonałe, a poza tym no horror chyba się też ma dobrze, ale to jakby inna sprawa. Wspominam o tym głównie dlatego, że mam jakby kolejny wątek do opowiedzenia, natomiast o Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni na pewno wspomnę wam coś w najbliższą środę, w związku z tym zapraszam. A jeżeli chodzi o tą drugą wątkowość, no to nie tylko w Gdyni świętowano, bo i w Kalifornii, a tam, moi drodzy, MTV było, świętowało, moi drodzy, bo były akurat nagrody za tegoroczne teledyski i nie tylko. No i okazuje się, że uwaga, jeżeli ktoś oglądał i się zastanawiał, kto to był, taka blondynka w gorseciku i tak dalej, i nie mógł poznać, to ja podpowiem, to była Madonna, moi drodzy, po ostatnich kolejnych operacjach. Tak jak na nią patrzę, to prawdę mówiąc, nie wiem, no nie przypomina mi nikogo, a w każdym razie na pewno nie Madonnę, którą pamiętam, no nie wiem, z początków kariery, kiedy śpiewała na przykład La Isla Bonita, bo to było fajne, natomiast nie zmienia to faktu, że doceniona została bardzo, ale to bardzo, no bo aż 7 statuetek właśnie trafiło do niej za teledysk roku, moi drodzy. No w związku z tym sprawa w zasadzie najważniejsza za nami. No i jeszcze jedną sprawę chyba powinienem chyba napomknąć, że co tutaj było? A właśnie, Taylor Swift również dostała nagrodę za teledysk roku i to należałoby chyba powiedzieć. Artysta roku Madonna, piosenka roku BTS Swim, moi drodzy. Do czego to doszło? Koreański pop w nagrodach MTV. Najlepszy nowy artysta Sienna Spiro, to akurat dla pocieszenia. Później Madonna. Najlepszy pop Lisa Dream, najlepszy hip hop Cardi B feat Kalani Safe, najlepsze R&B Bruno Mars, najlepsza alternatywa Olivia Rodrigo, najlepszy dance, no właśnie, Confessions Madonna, najlepsza muzyka latynoska Bad Bunny, o którego istnieniu w Polsce to chyba do momentu wielkiego występu w czasie show futbolu amerykańskiego mało kto pamięta, no i głównie chyba to, że no nie, może przesadziłem, że mało kto pamięta, ale w każdym razie jakby nie to, że Trump się obraził, no to pewnie też by było mniej sławne. Najlepszy K-pop, no to już było, BTS, moi drodzy. Najlepsze country, Ella Langley, no i kategorie techniczne, reżyseria Taylor Swift, w zasadzie teledysk Taylor Swift, najlepsza oprawa wizualna Pink Panthers, najlepsze zdjęcie to do Madonny, najlepszy montaż Sabrina Carpenter za House Tour, najlepsza choreografia to do Madonny, najlepsze efekty wizualne Ariana Grande i kategoria mediów społecznościowych, pełna lista zwycięzców to tak, najlepszy zespół BTS, najlepszy film krótkometrażowy to akurat Madonna tutaj wyszła, najlepszy album też Madonna, najlepsza piosenka lata Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. No i co jeszcze pominąłem? No nie wiem, tutaj akurat dziś na pewno mi uciekło, natomiast uwaga,
Nirvana dostała nagrodę, to akurat za, no powiedzmy, wpływ na muzykę całościową i nie tylko, moi drodzy. Nie zmienia to faktu, że oczywiście panowie bez Kurta Cobaina z przyczyn obiektywnych się pojawili, ale nie zmienia to faktu, że można tutaj akurat mówić o powrocie troszeczkę do pamięci. A właśnie, tam jeszcze dziś uczcili pamięć George'a Michaela. No moi drodzy, jednym słowem, jak ktoś lubi teledyski i MTV jeszcze gdzieś ma możliwość oglądania, no to moi drodzy, oglądajcie, słuchajcie, będzie się działo, a ja myślę, że teraz sobie posłuchamy Kingslayersa. No tak sobie. Nie ma to może wiele wspólnego akurat ze wspomnianą Madonną i Galą MTV, ale za to kawałek mi się podobał.

Tak, było o Madonnie, ale to skoro już o MTV, no to chyba nie można chyba przełożyć tego na inny moment. Tylko właśnie w tej chwili chciałbym nawiązać do Eda Sheerana. Skądinąd bardzo sympatycznego chłopaka, muzycznie bardzo sympatycznego, no bo okazuje się, że popadł troszeczkę był w niełaskę. Co prawda sprawa nie jest taka świeża bynajmniej, bo ma akurat w tej chwili trasę koncertową, czy w zasadzie kończy już chyba trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, no i miał tam akurat w ramach supportu Macklemora, no, który troszeczkę w czasie pierwszego koncertu przeszarżował. Znaczy, nie, to źle powiedziane, nie przeszarżował, moi drodzy, po prostu wyraził swoją polityczną, a w zasadzie swoje polityczne poglądy, rzucił, znaczy nawet nie to, że wyraził, po prostu rzucił w czasie koncertu hasło Wolna Palestyna. No i, moi drodzy, się zaczęło. No bo nagle się okazało, że ta amerykańska poprawność polityczna to jest tylko i wyłącznie w jedną stronę, ponieważ jeżeli mówimy w tym momencie o kontaktach panatlantyckich, to bynajmniej w tej chwili te kontakty amerykańsko-brytyjskie nie są najważniejsze, bo wręcz można odnieść wrażenie, że najważniejsze to są te kontakty atlantycko-śródziemnomorskie, czyli Ameryka kontra, a w zasadzie z Izraelem. No bo lobby tam jest niesamowite, no i właśnie, Wolna Palestyna spowodowało, że ta przemowa propokojowa w sumie, no przecież tam Izrael dopuszcza się naprawdę niesamowitych zbrodni, nie pozwala rządzić się Palestyńczykom sami, rozbija, co chwila atakuje i bombarduje akurat świeżo odbudowane obiekty, nomen omen odbudowane w dużej mierze za środki z Unii Europejskiej, ale nie tylko. No i, moi drodzy, cóż tu można powiedzieć, takie sformułowanie nie powinno za bardzo dziwić, ale padło ono w New Jersey i tam akurat, no cóż, stadion jest w zasadzie tą postacią, która domagała się najbardziej. Był pewien 85-letni miliarder, niejaki Robert Kraft, skądinąd przyjaciel, ponoć jeszcze przyjaciel Donalda Trumpa, bo coraz mniej tych przyjaciół mu zostaje chyba, ale również przyjaciel Benjamina Netanyahu, no i właśnie właściciel stadionu Gillette Stadium pod Bostonem. No i Kraft właśnie uznał słowa rapera za antysemicką mowę nienawiści oraz postanowił Sheeranowi ultimatum. No i w efekcie Sheeran zgodził się na wyrzucenie Macklemora z trasy Loop Tour, ale w geście solidarności właśnie z nim odeszli wszyscy pozostali artyści zaproszeni do udziału w kolejnych koncertach. No i cóż się okazało? No cóż, okazuje się, że na kolejnych koncertach Ed Sheeran występował sam. Co więcej, za każdym razem odczytywał akurat, czy nie wiem, czy za każdym razem, ale przynajmniej na tym pierwszym stadionie, w koncercie w Bostonie, odczytał z promptera akurat tekst, którym stwierdził, że pewne rzeczy są niepodważalne i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, reszta trasy koncertowej jest troszeczkę, że tak powiem, odpuszczona. Swoją drogą, wydaje mi się, że gdyby Ed Sheeran, no powiedzmy, postawił się troszeczkę, czy faktycznie odwołaliby te koncerty? Nie myślę. Myślę, że nie, z tej prostej przyczyny, że przecież koncerty są sponsorowane i organizowane przez bardzo, bardzo zamożnych ludzi, którzy chcą być jeszcze bardziej zamożni, w związku z tym straty finansowe do nich raczej, że tak powiem, słabiej docierają. Być może niewiele więcej trzeba było, no i jeżeli by się postawił, to być może, no powiedzmy w ten sposób, zapamiętalibyśmy go jako osobę nie to, która się tylko chwali o swojej apolityczności, ale człowieka, który przede wszystkim o wolność słowa, że tak powiem, walczy bardziej mocno. Dość powiedzieć, że bynajmniej chyba nie byłby to pierwszy przypadek, bo jeżeli dobrze pamiętam, znaczy na pewno nie jest to pierwszy przypadek, próbuję sobie przypomnieć więcej takich, ale na pewno coś takiego miało miejsce
bodajże w 1964 roku. Ja nie wiem, czy to była pierwsza, czy druga trasa koncertowa Beatlesów w Stanach Zjednoczonych, ale oni właśnie wtedy się organizatorom postawili, to bardzo postawili, bo zapowiedzieli, że nie zgadzają się na to, aby dokonać segregacji widzów ze względu na kolor skóry między innymi. Jednym słowem, sprawa, że tak powiem, była dosyć mocna, a jeżeli chodzi o segregację na południe Stanów, no to wtedy była to standard. Ja przypominam i polecam obejrzenie filmu Jeffa K. To z jednej strony, albo Mississippi w ogniu. O, nawet ten drugi tytuł będzie ciekawszy. Akurat z Kennedymi jeden i drugi ma akurat sporo wspólnego. W każdym razie jest to akurat prosty przykład na zobaczenie tego, że artyści, jeżeli mają, że tak powiem, coś do przekazania nie tylko w sensie artystycznym, ale i również takim moralnym, to powinni spróbować od czasu do czasu się jednak nieco postawić. A skoro tak, no to chyba właśnie artystach mowa. Myślę, że Mr. Omar teraz będzie nas zabawiał słownie, muzycznie i dźwiękowo.

No tak, prawdę mówiąc, to nie wiem, dlaczego akurat zacząłem od pikania, ale to być może dlatego, że nie planowałem również dzisiaj o tym wspominać, ale uznałem, że z pewnego powodu należy o tym powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie Roda Stewarta. Pan ma lat 81, taka charakterystyczna chrypka. Gwoli ścisłości kiedyś mówiono, że jego bliźniaczka głosowa, nie Tina Turner, tylko jakże ona się tam nazywała, no mniejsza o to, ale ona akurat niedawno zmarła, też takim chrypkę śpiewała. No ale właśnie, przejdźmy może do Roda Stewarta, bo akurat ogłosił on, że będzie miał pożegnalną trasę koncertową, czyli ostatnią trasę koncertową, którą pociągnie po świecie. I co więcej, moi drodzy, ta trasa koncertowa The Final Encore będzie zahaczała o Polskę, moi drodzy, bo Roda Stewarta ni mniej, ni więcej, tylko w Krakowie będziemy mogli usłyszeć. Jeżeli pan dopuści i nic się nie wydarzy, to uwaga, 24 czerwca będzie możliwość posłuchania Roda Stewarta na żywo w Krakowie. Natomiast mówię o tym nie bez kozery, moi drodzy, bo już jutro rusza przedsprzedaż dla fanów. Natomiast normalna sprzedaż biletów ma ruszyć od 2 października, w związku z tym, jeżeli byście chcieli sobie zarezerwować miejsca na ten koncert, to jest właśnie ten moment, ten czas, kiedy należałoby po prostu udać się, no i po prostu zanabyć te bilety. Pamiętajcie, jutro przedsprzedaż dla fanów, jeżeli jesteście w jakichś związkach twórczo-fanowskich związanych z Rodem Stewartem, możecie to zrobić, a jeżeli nie, to już od piątku możecie sobie kupić normalnie bilet. Przypominam, 24 czerwca. Najdłuższy dzionek, moi drodzy. W każdym razie 24 czerwca przyszłego roku, Kraków. No a teraz to chyba jest ten moment, kiedy należy po prostu puścić Roda Stewarta, żeby nam zagrał.

No, nie tak to miało wyglądać. Nie tak, moi drodzy. Niestety miał być rewanż za eliminację do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale na razie to Szwedzi.

prowadzą 1-0 w związku z tym tego. Ale początek był nasz, bo Zieliński pięknie strzelał, moi drodzy. Dobra, to tak wyrwanie z kontekstu, a prawdę mówiąc rozaniliłem się tym utworem Roda Stewarta, Bonnie Tyler. O właśnie, to była ta wokalistka o podobnym głosie. W każdym razie rozaniliłem się trochę o miłości i prawdę mówiąc powiem wam, no tak, po raz kolejny chyba jest to coś, o czym de facto dzisiaj nawet nie miałem nie wspominać, ale jednak wspomnę, bo jest to naprawdę piękne, chrześcijańskie i w ogóle podejście. Wczoraj udało mi się trafić na kazanie, homilię wygłoszoną przez jednego z kapłanów, którzy zostali ranni w Jarosławiu. Sprawa znana, tam akurat niezrównoważony psychicznie człowiek zaatakował ludzi w klasztorze i doprowadził do śmiertelnej rany jednego z księży. Drugi przebywa jeszcze w szpitalu, walczy o życie. Trzeci z nich wygłosił kazanie mówiąc o wybaczeniu, mówiąc o miłości i o tym, co akurat mówi na ten temat Ewangelia, co mówił Jezus Chrystus i pięknie mówił, bardzo pięknie mówił. Mówił to, o czym chyba wielu z naszych polityków zapomina. Mówił o tym, że to, co się stało, to nie jest kwestia narodu. Jest to kwestia jednego niezrównoważonego człowieka, któremu wybaczamy, bo tak nas nauczał Pan. Swoją drogą nie tylko te słowa tam padły. Tam akurat było również prośba o modlitwę zarówno za ojca Stanisława, który zmarł, jak i księży, które jeszcze się leczą, ale przede wszystkim prośba o modlitwę za sprawcę tego wydarzenia, za sprawcę tego morderstwa, za sprawcę tego ataku. Co więcej, coraz więcej wskazuje na to, że po prostu był on niezrównoważony, a wszystko zaczęło się od tego, że podobno został scholowany jego samochód i szukał po prostu jakiejś formy rewanżu, zemsty. Ciężko powiedzieć. W przypadku osób niezrównoważonych chyba ciężko mówić o czymkolwiek innym. A skoro tak, moi drodzy, no to w zasadzie powinienem dorzucić od siebie jeszcze jedno, obyśmy mieli więcej takich kapłanów. Myślę, że każdy inaczej odnosiłby się, że tak powiem, do kwestii i wiary, swojej wiary, jak i również do innych spraw z religią, uczuciami związanymi. A ja, prawdę mówiąc, chciałem puścić na koniec utwór, który teraz chyba nie za bardzo tutaj pasuje. W związku z tym myślę, że będzie tutaj, no właśnie, niech będzie to utwór Bledki, tak chyba stonowany, powinno się spodobać.

0: Dobrze, sportowych komentarzy na dzisiaj dość, moi drodzy. Mam nadzieję, że jak chcecie, to zdążycie jeszcze pooglądać sobie mecz i ewentualnie wysunąć własne wnioski z tego meczu. A skoro tak, no to to jest ten moment, w którym ja chciałbym się z wami pożegnać. Przypominam dla wszystkich zainteresowanych tym, że ogłaszamy nową edycję zapisu do pracy w radiu, działania w radiu, może w ten sposób, bo zapraszam wszystkich chętnych do tego, aby tworzyć razem ze mną nowinki. Czyli Radio Politechniki Krakowskiej, a skoro tak, wystarczy napisać. Napiszcie na nowinki@pkedu.pl, postaramy się skontaktować. No i cóż, w zasadzie to by było tyle. Ja podpowiem, że jutro poranek w nowinkach o 9, wieczorem o 21 worek buszu, to będzie jutro. A dzisiaj żegnam się z wami, do usłyszenia. No i na koniec utwór, który myślę, że może wam nasunąć parę sformułowań. Czyli po prostu zapraszam. Znowu radio, moi drodzy. Znowu radio. I tylko nowinki.
1: Blady szpic wyraz rzucił mnie kac. W głowie gra, Jezu, czemu tak gra? Służę z gardła wylewik snu, a turek podłykała do stu. Znowu radio. Znowu radio.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

Mamy dzisiaj wtorek, 29 dzień września i 272 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Michał i Michalina, ale także Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Świętujemy dzisiaj również Dzień Kuriera i Przewoźnika, no i Światowy Dzień Serca, moi drodzy. Jak tu bez serca żyć, oczywiście w stosunku do naszych kurierów. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to dzisiaj również Dzień Hipochondryka. No, wielu z nas pewnie może o sobie tak powiedzieć. No i moi drodzy, najważniejsze, dzisiaj Dzień Kawy. A jakże, żeby bez kawy dzisiaj dzień można było zacząć? A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to moi drodzy, po pierwsze i najważniejsze jakby co, jeszcze dzisiaj w Hyde Parku o 19.30 Einar Solberg będzie na pierwszym solowym koncercie w Polsce występował. Oczywiście zapraszam na Kamienną 12. To dzisiaj, natomiast jutro możecie wybrać się na ostrzejsze brzmienia, czyli Marduk z gościami, a w zasadzie Marduk i goście występować będą w klubie Kwada. To od godziny 19.00, przy czym wejść oczywiście od 18.00 należałoby. Przypominam, jutro 30 września Marduk Kwadracie. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to mam propozycję filmu, który troszeczkę z wejściem na ekrany musiał poczekać. I bynajmniej nie jest to polski film, moi drodzy, i z minionego okresu. Jest to amerykańska produkcja, całkiem świeża, w dodatku z Bradem Pittem w roli głównej, a partneruje mu czworonóg, czyli piesek, moi drodzy. Generalnie W sercu ciszy to historia oficera sił specjalnych, który w wyniku katastrofy samolotu ląduje w sercu amerykańskiej Alaski, w sercu dziczy, no i tam właśnie musi razem ze swoim czworonożnym przyjacielem walczyć o przetrwanie. A film możecie obejrzeć jutro w Multikinie o godzinie 14.35. Na ten przykład polecam oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie politechniczne, to chciałbym Wam dwie propozycje podrzucić i to jeszcze na dzisiaj. O 16.30 rozpoczynają się piąte dni Twierdzy Kraków w Muzeum Politechniki Krakowskiej. Najpierw o wspomnianej 16.30 zwiedzanie z przewodnikiem. Koszar na Kleparzu, a zaraz później, moi drodzy, będzie możliwość zwiedzania wystawy czasowej, która dokumentuje 50-lecie nadania nazwy Politechnice Krakowskiej, a w zasadzie patronatu Politechnice Krakowskiej, czyli patronatu Tadeusza Kościuszki. Natomiast również dzisiaj, ale o 17, czyli troszeczkę się nakłada, ale dla odmiany w Kotłowni, moi drodzy, wernisaż wystawy Częstotliwości. Wystawa interdyscyplinarna, myślę, że warto podejść, a to wszystko od godziny 17 będzie możliwe oglądanie i zwiedzanie. A wystawa będzie czynna od 29 do września, do 22 października. W związku z tym macie jeszcze chwileczkę czasu, aby ewentualnie wziąć udział, jeżeli akurat w tym dniu, czyli dzisiaj, będziecie uczestniczyli w obchodach piątych dni Twierdzy Kraków. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, no i kliknąć przycisk Łącz Radio. Z Waszej strony tyle. My ze swej gwarantujemy, że po kliknięciu będzie grało głośno, fajnie grało, bo będzie i miła atmosfera, i ciekawe tematy, i fajna muzyka. To wszystko oczywiście dla Was. A dla wybrańców, może przesadziłem z tymi wybrańcami, dla tych, którzy wykażą się większą odrobiną czy większą dozą odwagi, mam propozycję bardziej zaawansowaną, bo jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji programów radiowych, w prowadzeniu programów radiowych, czy ewentualnie uczestniczeniu w przygotowaniu, prowadzeniu i realizacji programów radiowych, zapraszam do kontaktu z naszą rozgłośnią, no bo oczywiście poszukujemy osób, które chciałyby, powiedzmy, w tworzeniu radia znaleźć swoją pasję.
A jeżeli chodzi o kwestie techniczne, przypominam, nowinki @pk.edu.pl to adres mailowy, pod którym możecie się zgłaszać, ewentualnie podejść do nas w trakcie programów. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że już jutro, tuż po godzinie 9 startujemy z porankiem. Natomiast wieczorem o 20 kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. I co więcej, przed kultywatorem macie szansę ewentualnie się u nas pokazać. Natomiast dzisiaj o 21 worek buszu, którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w rejs po nieznanych areałach muzyki i wysłuchania akurat takowych kawałków, których byście nawet nie podejrzewali, że są do usłyszenia. A to wszystko oczywiście w ramach worka buszu, który będzie do wysłuchania dzisiaj o 21. Zapraszam.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Tak jak wspominaliśmy w audycji, którą mieliście okazję usłyszeć przed tygodniem, mieliśmy dłuższą przerwę od nagrywania, bo w minionym tygodniu nie za bardzo byłem w Krakowie, poprzednie było na zaś nagrywane, więc mamy też zarazem no tak technicznie 2 tygodnie od czasu ostatnich radomów, które no, w ten sposób realizujemy tydzień po tygodniu, ale tak realnie dla nas to jest 2-tygodniowy odstęp czasowy. Randomów, czyli przypomnę wszystkim, którzy nie funkcjonują jakby w naszej nomenklaturze, którzy może dopiero pierwszy raz włączyli te audycje, rzeczy bieżące, nowe albumy, koncerty, bądź też rzeczy starsze, które nam wpadły do głowy, no generalnie brak motywu przewodniego, po prostu dobra muzyka z przegrówek różnych. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Radio Nowinki, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I jeżeli chodzi o początek, to ode mnie jest no troszkę tak naprawdę coś z pogranicza tych wszystkich elementów, o których wspominałem wcześniej, mianowicie Beck wydał nową płytę przez te 2 tygodnie, kiedy nie mieliśmy okazji się spotkać i przygotować audycji. Natomiast ta płyta jest na tyle, nie że zła, ona nie jest, tak szczerze mówiąc, ani zła, ani dobra, jest po prostu przeciętna, w porządku i przysłuchałem 1,5 razy i raczej do niej nie wrócę, ale jest okej. Natomiast no, z racji tego, że nie porwało mnie to na tyle, żeby coś przynieść, to wykorzystam sytuację, w której Ride Lonesome się pojawiło, bo tak się nazywa ten album, żeby zagrać rzeczy starsze od Becka i tak jak lubię to sobie robić, no to są rzeczy, które mają w tym roku okrągłe rocznice, mianowicie jeden utwór z The Information, któremu bije 20 lat w tym roku, oraz Devil's Haircut z Odley, któremu bije lat 30.
1: Ja z kolei zagrałem Orville'a Pecka, który miał no już dobrych 7 lat temu razem z debiutem swój moment i potem było lepiej lub gorzej artystycznie, według mnie jednak trochę gorzej. No i ten nowy album Orville'a Pecka, który wziął mnie z zaskoczenia tym, że jest naprawdę dobry, moim zdaniem nawet najlepszy od czasu płyty Pony. Nie ma tu jakichś rewolucji stylistycznych. Największą rewolucją, no z wyjątkiem, największą rewolucją nie jest muzyka, a to, że Orville Peck po pierwsze ujawnił swoją prawdziwą tożsamość, albo już tego nie jestem pewny, albo ktoś ujawnił jego tożsamość, jeżeli chodzi o imię i nazwisko. Na pewno została porzucona maska przy okazji tej płyty. Nie wiem, czy to jakoś wpłynie na to, jak wyglądają koncerty, bo przypomnijmy Orville Peck tą taką specyficzną maskę, będącą trochę połączeniem stylistyki country, a trochę jakiegoś klubu dla ludzi 18+. Też wykorzystuje na scenie, na nagraniach, w sesjach. Czy to będzie dalej kontynuowane, tego nie wiem, ale najważniejsze jest to, że Orville Peck cały czas wydaje świetne piosenki. Nie są one moim zdaniem aż tak mroczne jak te pierwsze. To była jedna z rzeczy, która oprócz głosu Orville'a Pecka najbardziej do mnie przemawiały, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo jakościowy materiał. I pierwszy od dawna, który nie jest przeprodukowany, nie ma aż tak komercyjnego podejścia do tych piosenek. Dużo przyjemności mi ta płyta dostarczyła i no pewnie jak to w przypadku country, dostać to na żywo, nawet jeżeli jest to country alternatywne, w naszym kraju się nie będzie dało, ale są kraje okoliczne. Orville Peck występował w zeszłym roku na Metronomie. Wprawdzie Metronom to nie jest ten sam Metronom, została zmieniona lokalizacja. W tym momencie ten festiwal współorganizuje Live Nation, no ale był tam Orville Peck i to trzeba odnotować. I no jest szansa, że na jednym z kilku innych festiwali czeskich się pojawi.

0: Przygotowujemy te audycje w momencie, kiedy już temperatura spadła do realiów jesiennych, co nie ukrywam, trochę mnie raduje po tym, jak intensywne było to lato. Co powoduje trochę większe natężenie chęci do słuchania rzeczy, które w estetyce jesiennej się obracają. No i fakt tego, że po dłuższej przerwie, kilkuletniej, ja w ogóle nie zanotowałem, że ta przerwa była aż tak długa, ale no, trwało to troszkę, bodajże z 5 lat, zaraz sprawdzę, przeliczę dokładnie, 6 nawet, bo ostatnia płyta to był 2020 rok. Powróciła Agnes Obel, czyli no jednak wokalistka, która bardzo dobrze operuje tą taką estetyką opartą trochę na piano, bo to jest jednak przede wszystkim kobieta, która gra na fortepianie, ale ładnie łącząca to z folkiem, z dużą przestrzenią, z jakimś takim, jakby to nie jest dobre może określenie, ale chodzi o opis klimatu, klimatem biegania po lesie wieczorem. I ja to bardzo lubię, mi właśnie w takim wczesnym etapie jesieni takie rzeczy bardzo dobrze wchodzą, więc znakomicie, że akurat w tym roku, akurat w momencie, kiedy temperatura już się zrobiła bardziej jesienna, wydała album The Meaning of Flowers, który jest płytą dobrą, kolejną, porządną płytą Agnes Obel. Nic się nie zmieniło przez te 6 lat, to jest dalej taka sama muzyka, jak była na poprzednich albumach i dobrze. Zero odkrywania Ameryki, ale bardzo mi się to podoba.
1: Podobną artystką jest z takich rejonów jest Marisa Nadler, o której nie przyniosłem, ale mówię o niej dlatego, że wiemy, że Marisa Nadler będzie w Europie w przyszłym roku. Jeden festiwal został zapowiedziany w Holandii w lutym, to jest Grauzone, który tam gdzieś miałem na radarze. Pojedziemy wprawdzie na inny czeski folkowo-metalowy, o czym pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć. Niemniej, no może jakiś koncert, jakaś trasa zobaczymy. Ja z kolei przyniosłem... Pierwsza rzecz to jest uoficjalnienie nagrań, których część usłyszeliśmy na koncercie Matta Berningera na Nos Alive. Ukazała się na dniach epka od Tape It Up, na której są po pierwsze piosenki, które takie jak Martini Mi Fazzo, które wybrzmiało właśnie na tym pod, bo to w zasadzie tak formalnie nie jest Lizbona, ja cały czas mówię, że to jest festiwal w Lizbonie, ale to jest takie pod Lizbonie, można powiedzieć, takie przedmieścia. Nie wyliczają się formalnie z tego, co patrzyłem jako część miasta. Całkiem niezła epka, mamy tam też cover Blue Monday, który kilka z tych nagrań już ukazało się wcześniej, kilka na tej epce, swoją drogą ta epka trwa, nie wiem czy to jest przypadek i co to za przypadek, ale ona trwa 21 minut 37 sekund. Nie wiem kto to wymyślił i czy Matt Berninger ma
0: świadomość tego,
1: ludzi w wytwórni albo związanych z nim, którzy wiedzą co to oznacza dla Polaka, niemniej zawsze się można uśmiechnąć. Epka jest naprawdę dobra. No i za chwilę podobno jakieś nagrania The National, o czym mówił Matt na koncercie i o czym ja też mówiłem przy okazji. Zobaczymy, czy to będzie jesień, czy to będzie przyszły rok. Niemniej coś się szykuje. No i rzecz ostatnia z tych przygotowanych teraz to cosplay muzyki brazylijskiej, bo za to nie są odpowiedzialni Brazylijczycy. Trafiłem podczas nadrabiania różnych nowości na debiutancki krążek duetu Curio Curio, czyli aktorka składający się z aktorki, piosenkarki i też tekściarki Luizy Monteiro, która mieszka w Austrii, i producenta i muzykę Dustina Brauna z Niemiec. I jak na to, że to jest projekt stricte studyjny, który gra koncerty, no ale jednak mamy tutaj producenta i piosenkarkę, to brzmi to naprawdę bardzo kompetentnie. To jest muzyka, która naprawdę brzmi jakby była z Brazylii, co w przypadku takich cosplayowych rzeczy trafia się rzadko. I bardzo ten album polecam. Nie ma póki co, te koncerty są tylko pojedyncze. Czy to w ogóle będzie trasa studyjna, to nie wiem, no bo jak już wspomniałem, producenta mamy żyjącego Niemca, żyjącego w Niemczech i mamy Mamy wokalistkę, która mieszka w Austrii, więc może to nie być wcale takie proste, ale jeżeli jakaś trasa festiwalowa się pojawi, to jak najbardziej zachęcam. To może być bardzo, bardzo pozytywny akcent festiwalu. Pewnie raczej na początek niż na koniec, no chyba, że to będzie festiwal showcase'owy. Bardzo dobre piosenki, bardzo dobra płyta. I w sumie do tej aury coraz zimniejszej na rozgrzanie jak najbardziej mogą takie dźwięki pasować.
0: Tak, to też jest kwestia tego, że no poza umacnianiem się w moodzie jesiennym, to czasem warto jednak, żeby się nie zatopić totalnie w tym klimacie, zagrać sobie coś na przełamanie, więc nie słuchałem akurat, ale to brzmi jak dobra okazja do tego, żeby to zrobić, więc pewnie się zapoznam.

0: Jesień, która nam się rozpoczęła, to między innymi też sezon chorobowy, a jak sezon chorobowy, to medykamenty przeróżne, czyli zespół Medicine, który ty, z tego co pamiętam, grałeś niedawno, ale z tej płyty, która wyszła po długiej przerwie, jak dobrze pamiętam. Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo wydaje mi się, że to była właśnie nowinka podówczas. A ja zagrałem z tej okazji inaczej. To, że ty ich zagrałeś, przypomniało mi o tym, że oni istnieją jakiś czas temu, więc zaskoczyło mi to w głowie podczas przygotowania się do tej audycji. Przyniosłem dwa utwory z debiutu Shot for Self Living, który składa się z piosenek, powiedzmy, jakby dwojakiego rodzaju, bo one wszystkie są najpopowo shoegaze'owe i takie dreamujące, używając anglicyzmu. Natomiast one są albo bardzo krótkie, 3 minutówki, albo dość długie. Przyniosłem więc dwie jakby reprezentantów obydwu krańców tego spektrum, czyli rozpoczynający ten album utwór One More, który trwa minut 9, no i krótszy Defective, który akurat jest 4-minutowy, ale no niewiele jest krótszych rzeczy na tym albumie poza nim.
1: No i do Medicine została nagrana kolejna rzecz tegoroczna, ale to już nie jest płyta z lipca, sierpnia czy nawet września, tylko płyta z lutego. Cały czas nadrabiam i cały czas to nadrabianie nie ma końca. Zespół, który kiedyś nazywał się Sports, teraz nazywa się Remember Sports. Jest już trochę mniej emo, teraz jest bardziej pop-punkowo, nawet są na tej płycie elementy i to całkiem sporo alt country. Bardzo dobre piosenki, raczej z tych krótkich. Najdłuższa ma 5 minut, ale i to jest zdecydowanie ponad, i to jest zdecydowanie najdłuższy kawałek. I no, słychać, że zespół dojrzał już. Te ich dylematy i boje z życiem nie są aż tak dramatyczne, jak były, jak to u zespołów zahaczających o emo, ale oczywiście dalej pojawiają się te problemy. No i sama płyta bardzo zwarta, to nawet ten album nie ma nawet 40 minut i może ten album stanowić też dobry przyczynek do tego, żeby poznać dyskografię grupy, bo no tych płyt jest już 6 i całkiem spora ewolucja nastąpiła od garażowego brzmienia po już takie bardziej wygładzone, lepiej wyprodukowane i dobrze zrobione piosenki. No, to jest zespół mniej więcej z tych rejonów, w których mogłoby wylądować Wednesday, ale nie w tym slocie, w którym Wednesday na ofie miało grać w zeszłym roku, ale na tym, w którym ostatecznie wylądowało przez problemy samolotowo-wulkanowe, o, tak to nazwijmy, bo bodajże taki był powód tego opóźnienia koncertu i przeniesienia na inny dzień i godzinę.

0: Żegnamy się w tym momencie, ale trzeba omówić, co się działo chwilę temu na antenie, co się będzie działo za chwileczkę. Standardowo, albo może nawet nie tyle standardowo, co po prostu często dla nas zdarza się tak, że zamykamy sekcję metalową, a potem jazzową, bądź tylko metalem, albo tylko jazzem. Dzisiaj się zdarzyło, że zdarzyło się tak, że mamy jedno i drugie. Sekcja metalowa jest w moim wypadku sponsorowana przez dwa utwory z debiutu formacji Koroner. To jest rzecz inspirowana tym, że no, zbliża się koncert w Krakowie i w Warszawie na początku października. Przypomniał mi o tym jakby nasz de facto już w tym momencie wspólny znajomy pod pseudonimem Drobniula. Pozdrawiam serdecznie, który wybiera się w Warszawie. Ja jeszcze nie wiem, czy będę w Krakowie podówczas, ale być może też się gardę, bo ta płyta ostatnia była świetna.
1: Ja jestem na pewno, bo tu nie tylko Koroner jest tam w składzie, tam są trzy dobre zespoły. No, i szczególnie drugi mnie zachęca, czyli Tarpont.
0: Tak. Więc no, jakby moja obecność jest zależna od tego, czy mnie nie wyślą w delegację służbową, zobaczymy. Natomiast no, płyta debiutancka Corona Rock, której nie słuchałem wcześniej, przyznam szczerze, okazała się być tak samo świetna jak nowe dokonania, szczególnie z uwzględnieniem tej płyty powrotnej, ubiegłorocznej. No i do tego Uncle Ace in the Acid and the Deadbeats, którzy wydali nowy album, którego jeszcze nie słuchałem, ale uśmiechnąłem się szeroko, kiedy zobaczyłem tę zapowiedź, więc sięgnąłem sobie do jednej ze starszych płyt i zagrałem dwa utwory. I will cut you down and I'm here to kill you. A ty dorzuciłeś do tego Islandię.
1: Tak, zespół black metalowy, zespół islandzki, premiera z czerwca, no ale mało to czerwcowe granie, więc nic dziwnego w sumie, że gdy jesień wtedy była zapasem, teraz już jest. Dopiero ten album odkryłem, album Gnacia w Eldi Guds. Bardzo dobre granie, trochę techniki też tutaj jest, ale jest też sporo klimatu i nawet nie wiem, czy jest sens szukać nazw, do których jest to podobne. Powiem, że to naprawdę jest świetny album i sporo blastów, sporo skrzeków, ale nie Józef skrzeków dla fanów takich brzmień. Świetna rzecz. I też wcale nie jakaś zamknięta na inne inspiracje, bo spoza metalu jakieś rzeczy też tu słychać. No i na sam koniec ode mnie jazz. W dwóch odsłonach. Jedna to Lee Morgan, jedna z kilku płyt, które ukazały się pośmiertnie. Lee Morgan zmarł w 72 roku i od roku 79 do 81 była seria archiwaliów, czterech płyt. Pierwsza z nich to Sonic Boom. Tyle, że to są archiwalia, które brzmią jak całe albumy przygotowane do wydania. W 100%. Które ukazały się tak jak w takim kształcie, w jakim powinny. Więc no świetne rzeczy, wszystkie cztery polecam. Nie tylko Sonic Boom, ale też następujące po nim Tomcat Taro Infinity i z nowości Jasmine Myra, która ukazała się w maju. To jest jazz już bliski ambientu, dlatego na sam koniec, na zamknięcie audycji, jeden fragment. Nie, nic się za bardzo nie zmieniło, jeżeli chodzi o Jasmine Myrę. To są cały czas podobne dźwięki, ale cały czas na bardzo, bardzo dobrym poziomie.
0: Jeżeli zaś chodzi o mnie, to do sekcji jazzowej więcej było ode mnie sekcji metalowej, sekcję jazzową domykam fragmentem, który nie jest stricte jazzowy, natomiast klimatycznie jest już w miarę blisko, mianowicie Maniucha Bikont przecięła swoje szlaki z Triem Bastarda. Nagrali wspólną płytę pod wymownym tytułem Ale będzie i faktycznie jest. Bardzo cenię sobie Trio Bastarda, Maniuchę również, ale po prostu rzadziej trochę słucham, rzadziej wracam. Być może jest to błąd, ale Obydwa podmioty wykonawcze, które tutaj kolaborują, bardzo mocno szanuję i bardzo dobrze też ze sobą współgrają, bo są bytami funkcjonującymi trochę na przecięciu podobnych stylistyk. Tria Bastarda to jest muzyka klasycyzująca, czerpiąca z estetyki żydowskiej nierzadko. Maniucha Bikont ma z kolei inklinacje takie do muzyki tradycyjnej. I to jest rzeczywiście taka płyta. Szukam lepszej frazy, ale chyba nie będę miał lepszej. Proszę tego nie brać jako coś negatywnego, bo chodzi mi o to, żeby to brzmiało pozytywnie. Jest to płyta wiejska w tego słowa znaczeniu i to jest przemiła sprawa. Słyszymy się za tydzień, jeszcze nie wiemy z jakim motywem
1: Nie no, wiemy,
0: przychodzą.
1: pluchę chcieliśmy robić po prostu.
0: A, faktycznie,
1: Takie
0: faktycznie. Tak,
1: typowo jesienne
0: to już za
1: brzmienie.
0: tydzień, faktycznie. No. Okej, cieszę się, że mi przypomniałeś, bo faktycznie było to już ustalone. Dobra, że to już, żeby się nie wykopyrknąć o nic innego, muszę kończyć. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Borobiej.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Adha Bhagani Hari Azadiya Zadha Nabi Zadha.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.